ngomono menda kwadlaya huku. Nokule wafana hamba lawo masenga ntata.

Trenanzidzi utatu na mapindi makuma nae na matatu, 15 horas na 44 minutos. Tava nyimbo nimbo na kanda bongmen. Asena halikuenda mbafika kumapeto na mabasa pindi ya chuiri. Lero nsiku ya chiposi. Kumi zantanda ino ya malimwe chakachino cha pikupiri makuma iri na pitantatu. Shadrake Tank. Shadrake Tank.